0: family yigiteza abatwi umunsi mwiza cyane kuri wowe ni uje nonaha hagati aho ngahumva nkubwire reka tube tuvuye mu mwanya wa surprise call kuko saa tanu zageze dukomeze kuza kugeza mu kanya saa munani turi kumwe nitwa Antoinette Niyongira
1: Kiss